0: фэсты в разных мясцовостях, нават самых маленьких, Падляшча, Стыклу, и там живут люди, организуя Белорусский музей у Гайнаўцы. 105-й выпуск такой импрезы прошел у Плянчы в мене Нараўка. А выступали там ведомые у ближайшем новоколле белорусские коллективы. Говорит Уршуля Нищук из местного коллектива Цаглинки, який працує у Лявкове у гміні Наравка.
1: Называемся Цаглинки из Лявкова и співаем амальже 50 лет в этом годе. Будем иметь свой юбилей, также кончим 50 лет. Я співаю понад 20 лет уже, также тоже долго.
2: А скажите, часто, например, в таким летнем сезоне щолета вы выступали тут, по Падляшчі?
1: Так, часто, бо так, направду, липцеві то каждый уикенд здесь там ездили и співали, также много-много выступлений было.
2: А как выглядит репертуар?
1: Співаем разные песни, белорусский, русский, украинский также співаем, все, и такие песни из нашего района.
2: А часто встречаете на репетициях, бо это так само, напевно, нагода, как просто встретиться разом, посидеть, поспевать?
1: Так, мы співаем раз на тиждень, спотыкаемся, а часами, как треба, то и частей спотыкаемся.
2: Вы сами живете у Лявкове, чи тут у Плянчі?
1: Я живу аккурат в Забочині, але то надалі гміна Наравка, также збирані нас, але походжу тут з парафії Лявкова, также думаю, що для того я почала тут співати у Лявкові єднак.
2: Дякую. Можете сказати, як називаєтеся?
1: Уршуля Оніщук.
3: Я з Шепюрки, з Хайновського дому культури, з Спотанця Людового. Вистампуємо практично на кожному фестивалі, фестивалі. Ну і вже, щоб не скламати, від пару добрих лет. Стараемся приезжать как найчастее, показывать нашу культуру, указывать то, как выглядим, как выглядят наши строи, как выглядела когда-то эта культура танца. Прямо 30 або понад 30, не хочу скламать, но уже очень долго танчим. Строи, ну, актуально те, что мы на себе, са белорусские, но мы имеем również и подлаские, польские, украинские. Mamy bardzo dużo jakby strojów.
2: A to jest sianieśniki na tobie?
3: To jest strój białoruski. Głównie z okolic bliższej Białorusi do Polski. 13 lat będzie tańczenia, praktycznie bez przerwy.
2: To rozumiem, że to jeszcze u licei, czy tam u technikum, kiedy ty był, to już począł, kiedy był no, nastolatkiem, już począł wystupać?
3: Tak jest, zacząłem tańczyć w drugiej klasie podstawówki. Jakoś tak skończyłem właśnie w tym roku szkołę i dalej chcę jakby kontynuować.
4: Żeby była między ludźmi taka miłość, bo dzisiaj już po prostu w naszych kręgach rozmawiamy, że coraz mniej sobie pomagamy. A tu chodzi o naszą bliskość, o naszą tą polskość tutaj na wschodzie, tak jak my mamy. Kiedyś zawsze jeden drugiemu pomagał, a dzisiaj jakoś tak, a ile chce za godzinę, a ile da za godzinę, no.
2: No, ale panie Borysie,
4: kiedyś tak nie było.
2: To prawda, straszne to jest. Panie Borysie, ale tu na przykład Sionio, na festiwali u Plancie, tak samo zajęcie można poczuć taką uwość, przynajmniej no, taki nastrój, bo to można razem pohulać, pochledzieć, posłuchać muzyki. Popić piwa, zjeść bigasu.
4: Ja zawsze podchodzę, 30 lat już jestem taki...
2: Podszczypać kobiety.
4: Zafascynowany medycyną, więc piwo się nie pije w Polsce, bo to jest soczek i alkohol. Więc twardnieje prostata. Kiedyś masowały prostatę pielęgniarki, a dzisiaj musimy sami to robić. Więc po co pić takie piwo, nie? No, szklaneczkę możemy wypić raz w tygodniu, ale nie takie piwo po prostu fermentujące, które ma wszystkie witaminy z grupy B. To piwo możemy pić, ale nie to po prostu takie zwykłych browarów, które tam nalewają tylko skadziak i słód i alkohol. To nie jest piwo. Tak jak dużo innych rzeczy, ja tym się zajmuję. Rozmawiamy o tym, żeby wziąć minerały, jakieś witaminy. To, czego nam brakuje, to trzeba wyrzucić to, co nam mamy za dużo. Ale to nie tylko z krwi, ale to po prostu z naszej wiedzy. Tej wiedzy musimy mieć bardzo dużo. Nasze przeznaczenie, to tu trudno coś zrobić, jeżeli nasz dziadek czy nasza babcia narobiła jakichś kłopotów w życiu komuś tam, no to później my za to musimy odpowiadać. No i wiara po prostu, wiara to nie to tylko sama religijna, ale wiara po prostu, że ja dzisiaj pójdę, coś jeszcze zrobię, mam marzenia jakieś, przyjechać na taką i tu żywić ludzi, żeby zobaczyć, jak to ludzie śpiewają, głównie zobaczyć tych naszych rówieśników takich, że spotkaliśmy się, tu pooglądać, bo tyle lat żeśmy się nie oglądali, nie widzieliśmy się, a dzisiaj jeden, drugi przychodzi, o cześć, cześć, witamy się. I to chyba taką naszą, to jest takie zebrania ludzi po prostu po to tylko, żeby się odwiedzać, żeby tą naszą młodość jakby spowolnić to naszą taką, nasze takie życie. Po prostu być między ludźmi, to jest nasza renoma od odmładzania się, ciągle się odmładzamy, nie? Ja mówię odwrotnie, coraz mniej mamy do setki, a więc jestem coraz młodszy, nie?
5: Jak cykl festał i tam żywość ludzi, kotoru stwarałem użo właśnie na tych hedeł, u terenie. Ja думаю, już to szmat z tych wiosek, u których my byli, przekazała nam swojej dary, które zjawiają się teraz eksponatami na naszych ekspozycjach postojanych, których ogrodają Białorusi i nie tylko z całego świata. A teraz białoruski muzej jeździć i można powiedzieć, że oddaje to je dobro, które wydali raniej w formie takich sustreć jak sioneczne. Z całego serca żadają usim wielmi dobrej gulni, ale tak samo dziękuję za to, że to kiedyś machczyma wy, machczyma wasze siabry, wasza siemia przekazywała nam różne eksponaty, które ciepier joś jak naukowe eksponaty u naszym muzeju.
2: 105 wypusk festiwalu, ale tak samo jeszcze nie poszli nasionia ogólajem tu, tu w plancie. Czemu ta miejscowość i to u ramkach taka festiwalu sionie to ta 20?
6: No, chodźmy jakby białoruski muzej uchajnący jak organizator tego naszego cyklu festu i tam żywość ludzi. Zadowolić się nasze najmniejsze wioski na Białostocznie, u których machczymasz to nikogo nie odbywali się, takie mierpieństwa albo użo dawno nie odbywają się. I chodźmy przywieźć, taki jaki skazał ze sceny, machczymasz to i w taki sposób, że to jakby udziaczyć za to, że to szmat godu temu nazad. Machczymasz to i z tych wiosek przekazywali nam eksponaty na nasze ekspozycji, które ciepier prezentujemy u Białoruskim Muzei. Ale думаю, że to tak samo taka i zadacza naszego muzeja, jako mianowita zjednać tu naszych życherów tutaj w naszej ośrodzie.
0: Говорив директор Білоруського музею Угайнявці Томаш Ціханюк, організатор циклу фестів «І там живуть люди». Пошні з них прийшов у Плянці, підрихтувала справоздачу з гэтага мероприємства Гуля Шубзда. Чарговое мероприємство з цикла «І там живуть люди» уже в наступну неділю у щитах Дзенцялове у гміні Орла. А на наших годинниках 5 хвилин с половиной до 8 годин в Польше, до 9 в Беларуси. Значит, что уже наближаются новины. Прогнозы белорусских политиков на конт будучини Беларуси. Меж иншим, про это скажет Анна Шайковская в ближайшем выпуске. Так само будет про отзначение годовины битвы под Воршей у Белостоку, про отзначение у сквере Вольной Беларуси под Беларусь. Русским консульством Дня Белорусской войсковой славы, а так само про выники визиту посланников Трампа до Путина и Зеленского, и какие будут наступные кроки после этих визитов. Все это в новинах уже просто целые 5 минут.

0: У Беластоку, як ми чулі сьогодні вже в новинах, розпочав працю конгрес дослідчиків межав і помежжаў, які притягнув велику увагу науковців і експертів, так само до білорусько-польського помежжа. Сярод удзельнікаў ёсць Каліна Любас з метрапалітальнай вышэйшай школы ў Катавіцах, якая даследуе перспектывы міграцыйнай палітыкі Польшчы.
1: Я репрезентую учэльню метрапалітальную в Катавіцах і бэнде мувіць так направде о selektywności w procesie imigracji cudzoziemców do Polski w takiej perspektywie właśnie tutaj też polsko-białoruskiej granicy. Czyli tak naprawdę zagospodarowania potencjału cudzoziemców i takiego dualizmu z jednej strony potrzeb rynku pracy w Polsce, a z drugiej tak naprawdę kwestii zachowania bezpieczeństwa.
2: Od razu można przestało pytanie, na kolki zaraz w ogóle potrzebne białoruskie migranty u Polsce?
1: To znaczy tak naprawdę sytuacja jest dość trudna w tym aspekcie. Ja też tej sytuacji, jeżeli chodzi o aspekt samych obywateli Białorusi, nie badam. Bardziej tak naprawdę teraz napływy związane z obywatelami Gruzji, Kolumbii, czyli tam, gdzie zostały wprowadzone ograniczenia, no ale tutaj sytuacja wymaga tak naprawdę również środków na pewno takich zaradczych ze strony państwa, jakichś być może nowych rozwiązań z uwagi na to, że na pewno ten potencjał ludzki, on jest potrzebny również, jeżeli chodzi o obywateli Białorusi, bo tak naprawdę my jako Polska w obecnej sytuacji demograficznej, potrzebach, jeżeli chodzi właśnie o kwestie zatrudnienia, o luki w zatrudnieniu cudzoziemców, o tak naprawdę budowanie bezpieczeństwa ekonomicznego, potrzebujemy rąk do pracy.
2: Czy spotykaliby z podarzenia pytania paktu migracyjnego, aby kim zaczynają spryczki? To ogólnie zjawy dobre, czy nie nadto, jak pra to spróbują mówić niektóre radne jesiemika podlaskiego województwa?
1: Tak naprawdę nie możemy tego ocenić jednoznacznie i wydaje mi się, że sytuacja jest tutaj bardzo mocno zróżnicowana, jeżeli chodzi o tą granicę polsko-białoruską. Myślę, że tu

0: Многие аналитики маем миграцыйный кризис на мяжи. Что могут сделать навуковцы у гэтых варунках? Бо все удельники конференции – это люди науки.
1: Tak naprawdę naukowcy powinni cały czas, wydaje mi się, badać i analizować takie aspekty właśnie związane z dualizmem, to o czym powiedziałam, czyli generalnie właśnie kwestii zachowania, tak jak pani powiedziała, priorytetu bezpieczeństwa państwa narodowego, bezpieczeństwa narodowego, ale również właśnie też dbania o to, żeby w pewien sposób utrzymać, dotować, tak, te możliwości, czyli też tak naprawdę pozyskiwać środki. Więc ja myślę, że przede wszystkim taki dyskusja, która powinna się pojawić, to na pewno, wydaje mi się, powinna być tutaj właśnie związana z możliwością wprowadzenia nowych pomysłów, nowych rozwiązań, tylko tak, żeby one nie były tylko takim teoretycznym wydźwiękiem, ale miały też później praktyczne zastosowanie w aktach prawnych, czy nawet w takich aktach kierunkowych, na przykład takich jak Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Polski, która obecnie obowiązuje od 2024 roku.
2: А подробности про польско-белорусское помежье можно будет послушать уже про пару годин на панели, присвеченной этой теме. Почнется на 18.45 на факультете математики университетского кампуса по улице Циолковского 1 у Белостоку. Отповедно в этот час у соседней зале так само будет профессор Анна Сакович представлять тему феномену белорусской прихожей письменности у Польши, в приватности литературного объединения Беловежа. На все встречи, на все дискуссии, в охот вольный.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Радіорація охоплює все білорусько-польське поміжжя, а ми тепер скажемо, де і як навчитися тому, що робити, коли, наприклад, у невеликій місцевості раптом зникає електричність, перестає працювати зв'язь, або узникає ситуація, коли людям потрібна термінова допомога. Оказується, рихтуватися до таких сценаріїв можна не тільки на узровні держави, але і у самих малих місцевих супольностях. На Подляші тепер на такі ініціативи можна отримати некілька тисяч злотих у межах конкурсу «Моц малых сполучностей Подляще 2026», каже організатор, віце-президент правління фонду «Акно на Усход» Лукаш Пагажельський.
2: Jest to konkurs dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Dla tych osób i organizacji, które są z małych i średnich miejscowości w naszym województwie, czyli tak naprawdę dla wszystkich poza Białymstokiem, bo mówimy o miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców. Konkurs służy przygotowaniu lokalnych społeczeństw na sytuacje kryzysowe. W ramach konkursu finansujemy takie małe projekty, które służą temu, aby społeczności były przygotowane do radzenia sobie na wypadek konfliktów, na wypadek jakichś katastrof, na wypadek blackoutów, tych wszystkich sytuacji, które są wyzwaniem. Może warto być przygotowanym na to lepiej niż tylko czekać, aż ta pomoc przyjdzie z zewnątrz. Na informacje o planowanych spotkaniach będą w naszym regionie 4 takie spotkania. Najbliższą środę w Łomży, w czwartek w Białymstoku, również w czwartek w Bielsku Podlaskim i w piątek w Suwałkach. Można na stronie zobaczyć, jakie są godziny tych spotkań i miejsca. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, po prostu chce zobaczyć, czy to jest program dla niego, na początek niech przyjdzie, spotka się z nami, porozmawia i dowie się więcej. Jeżeli wszystko będzie się zgadzało, to do 17 września trzeba złożyć tylko internetowo wniosek o dofinansowanie. Procedura jest dosyć prosta, sam wniosek staraliśmy się, żeby był przygotowany z myślą o ludziach. Po prostu trzeba czytelnie napisać, co się chce zrobić i na rzecz kogo. No jeżeli wszystko pójdzie dobrze, otrzymujemy od 7 do 8 tysięcy złotych na realizację projektu. Połowę tej kwoty możemy przeznaczyć na tak zwany rozwój instytucjonalny naszej organizacji pozarządowej. Kupno tego, czego nasza organizacja potrzebuje. Komputer, drukarka, może jakieś szkolenie. A pozostała część tej kwoty to już są konkretne działania. Możemy organizować kursy pierwszej pomocy, jakieś kursy samoobrony przygotowywać.
3: Wśród uczestników konkursu mogą być tak zwane nieformalne inicjatywy z Podlasia. Co to za takie, co to za zjawy, kto tutaj może wchodzić?
2: Ciekawe pytanie, może zacznę od samych grup nieformalnych. Mówimy o 3 dorosłych osobach. To mogą być osoby, które działają w innych organizacjach pozarządowych, to mogą być osoby, które nie działają w żadnej organizacji pozarządowej, ale po prostu chcą wykonać ten pierwszy krok na rzecz swoich społeczności. Projekty muszą być realizowane na pewno na terenach do 100 tysięcy mieszkańców. Ogólnie proszę myśleć o tym, że to są projekty przede wszystkim realizowane na rzecz lokalnych społeczności, więc jeżeli ktoś jest mieszkańcem Białegostoku, a chciałby robić coś na rzecz mieszkańców, nie wiem, Czarny Białostockiej czy Suwałk, trochę to się nie spina.
3: Czy mogą u tego konkurs podawać zajawki, gdzie na przykład na białoruskiej mowy будут тлумачиться правила безпеки для населения, которое разумеет белорусскую мову и користается ее на Подляше.
2: Jest to pomysł. My nie mamy takiego zamkniętego katalogu działań, prawda? My nie mówimy, że tu jest 15 przykładowych rzeczy, które możecie zrobić i dalej nic więcej. Nie. Projekt zaczyna się zawsze od uzasadnienia, że coś jest potrzebne i pokazania, że ta potrzeba jest związana z celem tego konkursu. Więc jeżeli będzie mocne uzasadnienie, że to jest faktycznie związane z bezpieczeństwem, to jest faktycznie potrzebne, czemu nie? Też proszę pamiętać, że może warto jest zawsze dać jedno takie bardzo czytelne działanie, bo cały projekt i każdy jego najmniejszy element nie musi być związany z tym bezpieczeństwem. W przypadku projektu, o którym pani powiedziała, proszę dodać szkolenie z pierwszej pomocy, żadnych wątpliwości nie będzie.
3: Такое питання, чому то зараз постав такий конкурс, який тичиться кризних ситуацій, бо маємо ситуацію міграційного кризису, гуманітарного, є погрози ескалації Росії в бок Євразв'яза.
2: Чи є загроження кризисове? Ну, цілий час чуємо те напінчі, яке маємо зі сторони границі. Мовлю не тільки о границі білоруській, мовлю о границі російській, мовлю о цілій агресії російській, реалізованій або безпосередньо, або посередньо. Але, ви пані, то теж є... Chyba taki moment, kiedy się zastanowiliśmy jako społeczeństwo, na ile my tak naprawdę jesteśmy sobie w stanie, jako ludzie, jako zwykli ludzie, tak lokalnie radzić z różnymi zagrożeniami, które mają miejsce, bo nie mówimy tylko o wojnie. Czy jesteśmy sobie w stanie poradzić na wypadek awarii prądu w miejscowości? Co zrobimy, jeżeli na terenach wiejskich przez 5-7 dni nie będzie prądu zimą? Czy jeżeli widzimy sąsiada, który uległ wypadkowi, potrzebuje pomocy, to czy my jesteśmy w stanie pójść o ten krok dalej niż zadzwonić po karetkę, po pogotowie? Wydaje mi się, że tego typu programy, one zostały zainspirowane przez sytuację międzynarodową, ale one są przede wszystkim bardzo, bardzo racjonalne, one są potrzebne.
1: Gawrył Łukasz Pacharzelski z fundu AK.

0: Nawet jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
1: Tak wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas. Tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas. Wiele jest w nas ciepła, wiele jest w nas słów, wiele snów, wiele chwil.